0: zaraz się cię promowił.
1: Ja też takie cię promowię, ja też takie cię promowię. Wszystko zawsze znaczy i do umory, że na oznaczaniu bez swoją stosz zbyć umy, jeszcze oznaczaniu.